powstałam, werdykt jest najzdrowo, fałszy geroj. Fałszy geroj.